zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

Oh, shit.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstwo.

happens every night. Present company, excluded every time.

barki, leżaki, fajki, barki, leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, barki, leżaki, fajki.

acquarela, baba na mizerka, jestem sam, jak strażak pod lewą, palące miejsce.

włączam, prąd oszczędzam, światło wyłączam.

Jest właśnie godzina 24. Mamy pierwszy czerwcowy wtorek, a przed mikrofonem nie Krzysztof Szyc, tylko Maciej Bancerz. You've got the vibe dzisiaj o 2 godziny wcześniej. Pozdrawiamy Krzyśka, który ma dzisiaj sprawę. Jego posłuchacie na pewno za tydzień, a my dzisiaj posłuchamy jednego z najpiękniejszych albumów, jakie znam, a znam je już od dokładnie 11 lat. Mowa tutaj o How Big, How Blue, How Beautiful, który zaczęliśmy dość nietypowo, bo od piosenki bonusowej z wersji deluxe tego albumu, utwór Witch Witch, który obecnie wybrzmiał też w tym roku w Krakowie, gdy Florence zagrała z Everybody Scream, jej najnowszym albumem. Ja się nazywam Maciej Bancerz, Weronika Pawlak realizuje, a przed wami Long and Lost, dalej z tego albumu.

Jak pewnie zauważyliście, wybrałem te najbardziej emocjonalne utwory. O Long Lost też można by trochę powiedzieć. Fajnie była połączona, jeżeli dobrze pamiętam, na filmie, o którym dzisiaj jeszcze wspomnimy. Najbardziej melancholijny moment albumu. Nie ma tu gniewu, jest tęsknota i akceptacja straty, bo właśnie album How Big, How Blue, How Beautiful jest właśnie najbardziej smutnym, a nawet niektórzy można powiedzieć katastrofalnym dokumentem też, a nie zwykłą płytą o rozstaniu, którego również dotyczy. Mamy wrażenie, że jest dużo emocjonalnego chaosu, rozpadu, kryzysu tożsamości, a album powstał właśnie z tego zderzenia wszystkich rzeczy, które spotkały naszą wokalistkę. How Big, How Blue, How Beautiful to właśnie utwór, który już w tym momencie słyszymy. Blue oznacza jednocześnie kolor nieba, ale też smutek, co łączy się z pozostałą częścią albumu. Ja wam zostawię do posłuchania, bo jest to jeden z moich ulubionych utworów, a zaraz posłuchamy Saint Jude.

tytułowy Święty Juda jest patronem spraw beznadziejnych. Piosenkę warto sobie włączyć, gdy ma się gorszy dzień. Mi to na pewno poprawia humor. W samym teledysku, w trakcie tego filmu, o którym wspominałem, ale może o nim trochę więcej, bo w 2000 właśnie, który to był rok, teraz zapomniałem, w 2016 roku, 15? Nie, 16 chyba wyszedł dopiero film. W całości, przynajmniej tak twierdzi Google, ale pełna 47-minutowa wersja jest też dostępna na YouTubie tego filmu. Reżyserował go jeden ze znajomych, Florence Vincent Hickok, i można go właśnie zobaczyć w tej pełnej wersji. My w tym momencie przechodzimy do Delilah, do której, co ciekawe, wyszedł też teledysk i wyszedł też remix, którego dzisiaj nie posłuchamy, ale wykonują go Galantis. Nie jest zły, ale gorzej jest w tej wersji radiowej. My jesteśmy w radiu, więc nie puszczę jej dzisiaj. Za to puszczę coś bardzo nieradiowego tuż po Delilah. What Kind of Man'a, ale w wersji remiksowanej przez Nicolasa Jara. To jest bardzo ciekawe połączenie. Polecam wam zostać, bo trwa aż 12 minut. My powoli przechodzimy z tego albumu i go jakby wznosimy na piedestał. Fajnie, że można było do niego wrócić dzisiaj, ale zostańcie z nami, opowiem też o innych artystach.

Co prawda już wam się wyprztykałem ze wszystkich utworów, jakie posłuchamy od Florence, ale poczekajcie jeszcze. Ten potrwa, jak wspominałem, długo. Tutaj warto wspomnieć, że po How Big, How Blue, How Beautiful były dwa koncerty w Polsce Florence. Pierwszy był na openerze. Był to wspaniały opener. To był mój drugi koncert Florentyny, a później był jeszcze w Łodzi i myślę, że to połączenie było niesamowite, żeby ten album odebrać z dwóch stron i podobnie jest w tym roku. Florence właśnie wystąpiła w Krakowie na halowym koncercie, robiąc naprawdę niesamowite show pełne mroku, wiedźm i pięknej muzyki i pięknego głosu Florence, która jest naprawdę w znakomitej formie. Mamy wrażenie, że Florence jest dużo bardziej dojrzała, aczkolwiek wciąż emocje potrafi wzbudzić tak samo jak jej młodzieńcza wersja. Młodzieńcza, bo miała chyba wcześniej, gdy wydawała ten album, mniej lat niż ja w tym momencie. My słyszymy już powoli, że to jest What Kind of Man, jak przypomnę, w remiksie Nicolasa Jara, a my powoli kończymy temat Florence. Jeszcze wspomnę, że właśnie jest w tym roku jeszcze na openerze. Niestety w środę, więc nie jest to najłatwiejszy koncert do zdobycia w tym roku. Szczególnie, gdy się nie chce jechać na całego openera, ale ktoś trafi na opener i zaciekawi się samą Florence. Warto też się przejść na inne koncerty, bo jest tam naprawdę niesamowita śmietanka muzyczna, którą w tym roku można dojrzeć. Może jeszcze o niej wspomnę później. Tymczasem posłuchajcie jeszcze kawałka tego What Kind of Man'a.

Mam nadzieję, że wkręca was ten eklektyczny sam w sobie utwór, który składa się przeróżnych momentów. Wracając jeszcze na chwilę do openera, właściwie Florence można powiedzieć, że ma tam samych przyjaciół wokół siebie albo ludzi, którymi się inspiruje. Na pewno DXX mają historię z Florence, jeżeli chodzi o You've Got the Love, utwór, który można słyszeć w dżinglu mojej audycji, i Calvin Harris, który ma też jeden z utworów dość popularny, Sweet Nothing. Nick Cave, który jest właściwie jej ulubionym idolem, na którego patrzyła od lat, i widać też jego inspirację w jej chociażby najnowszym albumie, właśnie Everybody's Scream. Będzie też The Cure, którzy również są w Wielkiej Brytanii. Mam wrażenie, że będzie tego trochę podobnego. Myślę, że David Byrne to też jest podobny klimat, a z kolei Idols, to jeden z członek Idols, też pracował przy produkcji jej najnowszego albumu. Chyba Jade nawet coverowała się razem z Florence, nie pamiętam, który utwór czyj, ale też właśnie tak to wyglądało. Ja polecam też Joy Anonymous, oczywiście, a Tomora to jest coś, co mnie najbardziej kusi, jest w sobotę, więc jeżeli pogoda będzie miała być słaba, to nie wiem, czy na openerze nie odpuszczę swojej pierwszej Florence, co trochę psłamałoby mi serce, więc jeżeli uważacie, że nie powinienem tego robić, piszcie do mnie na EO w Vibe, zaspamujcie, że mam jechać na całego openera w tym roku pod namiot, a co pod ten deszcz i pod wichurę, cokolwiek się przydarzy. My wracamy do What Kind of Man'a, już wam nie będę przeszkadzał w ostatnich 5 minutach tego utworu, a potem posłuchamy Overmono z ich najnowszym utworem Lock Up.

I to jest właśnie Lock Up Over Mono, a my za chwilę posłuchamy poprzedniego utworu, który ostatnio od nich najnowszy słyszałem, czyli Paradise Runner. Zobaczymy, jak się trochę zmieniają, bo tamten utwór był jeszcze wydany jako singiel, a Lock Up już jest singlem, właśnie tamten był samodzielnym singlem, a ten jest singlem z nadchodzącego albumu, w ramach którego też ruszają w trasę i pojawią się między innymi w Berlinie 12 listopada na Benz Arenie i chyba tam trafię, bo tak się składa, że mam bilet. Mam nadzieję jeszcze, że trafią może do Polski wtedy, albo zobaczę ich dwukrotnie, albo coś się zamieni w schedule moim koncertowym w tym roku. Przyznam wam, że najbliższe miesiące są wypełnione po brzegi wspaniałą muzyką, więc nic tylko czekać na to, co przed nami. To jest też taka dobra zapowiedź tego, co również wprowadza nas w How Big, How Blue, How Beautiful, który kończy się pięknie Third I Am, który daje taką nadzieję. Tak samo mi się kojarzy ten utwór Paradise Runner, który słuchamy obecnie. Jest to jeden z moich ulubionych utworów Over Mono. Jak widać, są jakieś połączenia między przeróżnymi gatunkami muzycznymi, jeżeli chodzi o to, w jaki nastrój, jakie emocje mogą cię wprowadzić. Następnym utworem, który usłyszymy, będzie z kolei pewna nostalgia, bo Stefan Bodzin ostatnio zagrał live'a w Progresji. Niestety nie znalazłem towarzystwa, więc koniec końców na niego się nie wybrałem mimo wolnego wieczoru. A potem oczywiście Stefan Bodzin mi się cały czas pojawiał gdzieś randomowo w playlistach, przez to miałem bardzo dużo wyrzutów sumienia, że czemu tam w końcu nie poszedłem sam. No nic, następnym razem będę mądrzejszy, więc posłuchamy po Over Mono Stefana z jego utworem Liebe ist.

momentami Stefan przypomina mi Maxa Coopera, którego widziałem w Warszawie i bardzo fajny koncert polecam wszystkim, szczególnie audiowizualne show dookoła tego. Warto dodać, że Stefan Bozin też gra live. Wszystko pochodzi z syntezatorów, które na koncerty zabiera i właśnie nie odtwarza spendrive'a, zwykłych sampli, zwykłych loopów. To wszystko jest odtwarzane na żywo, właśnie ze zmiennością oczywiście, która temu towarzyszy i pewną dawką improwizacji. My powoli przechodzimy już do ostatniego punktu dzisiejszej audycji. Przejdziemy do utworu Can You See Me od Octo Octa, bo właśnie już jutro zaczyna się Labyrinth Festival, na którym mam przyjemność być akredytowany. Dzięki całej ekipie tworzycie coś naprawdę bardzo ciekawego, więc z przyjemnością to zobaczę. Już jutro o 18.30 możecie pojawić się na pierwszej technojodze na terenie stadionu Start w Łodzi, ale przyznam, że ciekawsze rzeczy zaczynają się dla mnie o 21.00. Między innymi na scenie Cyberglow zacznie Lamb2B MK9, a Lamb to jest nikt inny jak Piotrek, którego kojarzycie, jeżeli słuchaliście You've Got The Vibe parę lat temu, gdy właśnie z jeszcze z Zimnym Grzybem w duecie przyszli i porozmawiali o muzyce groove. Do odsłuchania prawdopodobnie jeszcze na moim Spotify You've Got The Vibe. Tymczasem na innej scenie, bo las zaczynają wtedy lepiszcze, na scenie Slab pojawia się Spectribe, B2B Błażej Malinowski, który właśnie otrzymał nagrodę Monoluda. A propos Monoludów, warto zostać do końca, bo na Cyberglow o 4.30 na przykład wystąpi WRK, która przyszła do nas i opowiadała nam o tym wydarzeniu. Jest też oczywiście scena lasu, gdzie pojawi się o 23.00 Octo Octa, którą teraz słyszymy z utworem z 2019 roku, ale najnowszy album jest równie ciekawy i eksperymentalny. Polecam sprawdzić na tych scenach. Jeszcze nie jeden artysta nas zaskoczy. Ja szczególnie polecam Polygonię na scenie Up to Date'a. Możemy też tam posłuchać Diteka, który również wygrał nagrodę Monoludów, a z kolei Didan i Rothat na Slapie. Mam wrażenie, że są jednymi z najważniejszych powiedzmy proper techno DJ-ów, których będzie można tam usłyszeć i to z zagranicy. Całość jest jeszcze dostępna, można dostać bilety za chyba 150 zł plus opłata transakcyjna, prawdopodobnie na bramce trochę taniej. Myślę, że to będzie bardzo fajne wydarzenie, na którym można się zgubić, jak wspominaliśmy na samym właściwie audycji dotyczącej Labiryntu. I tam was też odsyłam, żeby posłuchać trochę więcej w tym celu, gdzie razem z WRK porozmawialiśmy dość głęboko na temat tego, co tam się wydarzy. To by było wszystko na dzisiaj ode mnie. Mówił Maciej Bancerz, realizowała Weronika Pawlak. To było You've Got The Vibe. A za chwilę usłyszycie Bartka Olszańskiego z Postscriptum o 21.00.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

thanks to Pro. Thanks to

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

Schreibe für die Kapuze.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o nic.

Mamy ich w swoim galińskim tyłku. Kalistenik w tyłku galińskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalistenixa, spliffixa, parnomixa, paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz się
1: tak.
0: Po drodze wszystkie X-y.

0: od węgla.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: this darkness in you too? Have you passed through this night? Through this night? Through this night?
1: Dobry wieczór, witam wszystkich. Przed mikrofonem Bartosz Olszański. Zaczynam audycję po skryptu radioaktywnym. Dwie minuty zaraz będą, jeszcze troszkę wcześniej zaczęliśmy, po godzinie 21. Dzisiaj audycja oczywiście do godziny 22. Dzisiaj audycja będzie mocno gitarowa, mocno postrokowa. Będzie ciężej niż tydzień temu. Przypomnę, tydzień temu był hamok, był ambient. Było przyjemnie, tak lirycznie, na swój sposób nostalgicznie. Dzisiaj będzie mocno gitarowo, czasem nawet troszkę metalowo, w przeważającej mierze instrumentalnie. Taki jest plan do 22. Szczegóły na fanpage'u audycji Postscriptum na Facebooku. Tam za moment wrzucę zapowiedź dzisiejszego wydania, więc trochę więcej szczegółów. No i dzisiaj też trochę powrotów do zespołów z przeszłości. Będzie też kilka nowości. No i płyta tegoroczna, którą sobie w takim szerszym wymiarze posłuchamy. Tak jest plan do godziny 22. A zaczniemy sobie od utworu. I teraz muszę poprosić, żeby mi tutaj lista się pojawiła na moim ekranie, bo już tego nie wiem. Właśnie tutaj. So Far As I Know, taki utwór, który się zaczyna niepozornie, Daydream się nazywa, ale potem się rozkręca. Taka będzie trochę dzisiejsza audycja.

My Utwór Daydream. Tak zaczęło się spokojnie, skończyło typowo postrokowo. To z bardzo egzotycznego kierunku, bo z Gruzji. Sergiej Gusselnikow stoi za tym projektem jednoosobowym, kompozytor i multiinstrumentalista. Bardzo podny, jeżeli chodzi o wydawanie swojej muzyki właśnie pod tym szyldem. Akurat kawałek Daydream to utwór z płyty Ejów z 2024 roku, natomiast w tym roku, tak bardzo, bardzo niedawno temu, ukazała się epka Fracture, tam 5 utworów, no 2 tygodnie z moim okładem temu, raczej krótszych, znaczy dwie krótkie i 3 trochę dłuższe kompozycje utrzymane w podobnym postrokowym, takim introspektywnym, gitarowym graniu. Także takie jest dzisiejsze postscriptum, takie będzie, emocje będą nabudowywane. No a teraz czas na danie główne, czyli płytę Pinocchio od We Stood Like Kings. Ja aż zdziwiony byłem, że ten zespół jakoś tak szerzej nie gościł w postscriptum. I to nie tylko chodzi o ostatni czas, ale też ogólnie. Więc dzisiaj sobie słuchamy tegorocznej płyty od tego projektu i wybrałem 3 takie utwory, które z tego nowego albumu do mnie jakoś tak najmocniej przemówiły. Wcale nie z początku, wcale nie z końca. Trochę z tego, trochę z tamtego. No i pierwszym takim kawałkiem na Pinocchio, który zostawił we mnie ślad, to poza Assassins, który jest takim mocnym gitarowym wejściem trochę w stylu Russian Circles, to chwilę potem jest The Field of Wonders. 7,5-minutowy kawałek, który też bardzo ciekawie się rozwija i niepozornie zaczyna.

bardzo istotnym elementem w postaci gry na instrumentach klawiszowych. Jest też trochę wstawek takiej muzyki współczesnej i klasycznej, bo zespół gdzieś właśnie na pograniczu się tych trzech gatunków kręci. No i płyta Pinokio to 4 lata, poprzedniczka Away w 2022, a tak generalnie to jest ich już szósty album studyjny, długo grający. Pochodzą z Belgii, z Brukseli. 15 lat zespół w tym roku kończy. No po drodze było trochę zmian w składzie, zawirowań. Obecnie to kwartet. No i muszę przyznać, że naprawdę ten nowy album siadł. Siadł właśnie ze względu na to, że z jednej strony jest intensywnie, ale też są chwile zadumy. Można się zatrzymać wtedy, kiedy trzeba, te gitary uderzają, ale nie są brutalne. Nie, to nie jest taka ściana dźwięku i się trzy przesterowane gitary na siebie nakładają. Tutaj trochę więcej wyrafinowania w formie. No i te klawisze naprawdę robią robotę, bo momentami przejmują prowadzenie utworu i trochę mi to w pewien sposób przypomina to, co kiedyś Maybe Sure robiło. No może dlatego mi tak siadło. Attila of the Sea to kolejny kawałek z tego albumu.

potwornie bardziej intensywna, ale ta końcówka też taka wyważona. Na klawiszach Judith Horenz gra, to powiedziałbym jedyna pani w tym kwartecie, który od 2021 roku doszedł do niego perkusista, gitarzysta, w ten skład się po prostu pozmieniał, a jedynym stałym punktem od zarania jest właśnie Judith, znana też jako Lorraine Soul, która właśnie tutaj na syntezatorach i na pianinie wyczynia, powiedziałbym, cuda i muzycznie chwyta to wszystko za serce. Więc Till Love the Sea, taki utwór trochę przewrotny, no bo z jednej strony intensywny, z drugiej właśnie na swój sposób intymny. W podobnym troszkę klimacie jest Adios False Friends. Miałem początkowo przynieść ze sobą Raven, który jest od razu po Attili, natomiast no, w tej końcówce albumu, właściwie na samym końcu, jest ten jeden z najmocniejszych akcentów tego prawie 50-minutowego krążka, czyli utwór na pożegnanie, ale z fenomenalną melodią.

Yes False Friends, żeby to było ciekawiej, to jeszcze akustyczną gitarę wcisnął zespół na sam koniec, tak na zakończenie albumu. Bardzo dobrze się tego słucha. Świeże granie, no niby można powiedzieć, że nic odkrywczego na swój sposób, no bo to takie klasyczne połączenie różnych gatunków z pianinem wysuniętym na pierwszy plan. No ale jakoś to zadziałało i powiem szczerze, że jeżeli chodzi o postrokowy światek tegoroczny, to naprawdę ten album mi się jawi jako jeden z fajniejszych. Może to też dlatego, że nie słuchałem zbyt wiele wcześniejszych dokonań Belgów, będę musiał sobie to odświeżyć. Aż zdziwiony byłem, że akurat ten zespół w postscriptum jakichś wielkich triumfów nie święcił. Może trzeba będzie po prostu zrobić znowu archeologię i posłuchać sobie czegoś, co lata temu jakoś było ominięte. We Stood Like Kings, tak nazywają się Belgowie, belgijscy specjaliści od instrumentalnego postroka. Nietypowe granie, no i no też kraj może nie jest jakby specjalnie kojarzony z tym gatunkiem muzycznym, ale ma kilku swoich przedstawicieli, którzy właśnie są specjalistami od mieszania różnych styli. I to niekoniecznie postroka z muzyką klasyczną, bo też z mocniejszymi brzmieniami. Żeby nie wspomnieć o Ginzu, który też tutaj ostatnio bywał i też za serce złapał. A teraz głos programu dzisiejszy. Utwór, który odkryłem w sumie ponownie po 15 latach od premiery, aż dziw bierze. Płyta Pacific Atlantic zawsze mi się wydawała dość trudna. Zespół The End of the Ocean już tu nieraz gościł, ale nigdy z tym utworem. We always think there is going to be more time. Tak bardzo nostalgicznie to brzmi. Na swój sposób też tęsknię. A fenomenalny jest utwór. Przepiękny w drugiej części. Rozbudowany, epicki. No, creme de la creme, jeżeli chodzi o postrok z początku minionej dekady.

Dzisiejszy gwóźdź programu The End of the Ocean, utwór We Always Think There Is Going to Be More Time. Tak kończy się album Pacific Atlantic, formalnie na płycie winylowej złożony z dwóch części, jedna Pacific, druga Atlantic. Akurat We Always Think kończy tą drugą i kończy cały album. Album, który ma dwa takie główne punkty. On the Long Road Home, tak się zaczyna od 10-minutowego utworu, kiedyś po skryptum gościu, dawno, dawno temu, jako gwóźdź programu. We Always Think There Is Going to Be More Time dzisiaj jest gwoździem programu, tym najdłuższym utworem w całej audycji, ponad 10-minutowym, fenomenalnym, instrumentalną opowieścią o przemijaniu z tą klawiszową końcówką, bardzo długim outrem, spokojnym wyciszeniem. No, w tym utworze jest po prostu wszystko. Esencja tego, czym był Postrzok przez wiele, wiele lat. Ta druga fala w szczególności, która po 2006-2007 roku mniej więcej uderzyła i święciła swoje triumfy, no, tak na początku minionej dekady, jeszcze przez parę lat potem. Zespół z Columbus w stanie Ohio, specjalizujący się właśnie w takim gitarowym, instrumentalnym graniu. W audycji bywał już tutaj nieraz, zresztą wydał kilka lat temu krążek Air, to jeszcze przed pandemią, In Excelsis, to już wydawnictwo z 2022 roku, no i to się regularnie w audycji pojawiało, a ten Pacific Atlantic też bywał, tylko nigdy w tak dużym wydaniu. Piękny utwór, słów nie ma wprawdzie, ale emocji w nim co niemiara. No i żeby zostać w Stanach Zjednoczonych, bo wspomniałem o Russian Circles na początku, to dziś sięgnąłem z ich przebogatej dyskografii po trochę starszy utwór, bardzo klimatyczny, też kończący album. Lisboa się nazywa, tak jak stolica Portugalii. No i ma to do siebie, że o ile zawsze panowie z Chicago, trio z Chicago, specjalizowało się w takiej mocno gitarowej, ale też napędzanej perkusją, sekcją rytmiczną muzyce, to tutaj jakby poszli trochę bardziej w stronę plam dźwięków, takiego spokojniejszego rytmu, i to wyszło.

Fashion Circles, czyli trio z Chicago, to oni już na rynku są powyżej 20 lat. Debiutancka płyta, która właściwie od razu ich pchnęła do szeregu zespołów pierwszoplanowych, jeżeli chodzi o amerykańską stronę, tak na scenę na pograniczu post-rocka i post-metalu. To był 2006 rok, 20 lat temu. Enter się ukazało. No od tego czasu cała plejada albumów, one zwykle nie były długie, bo tak te 35-40 minut sobie ukochali jako taką optymalną długość. No i przez lata bardzo regularnie się te krążki ukazywały. Gnosis ostatnie 4 lata temu i to jest ich najdłuższa przerwa w karierze. Natomiast Lisboa kończy Guidance sprzed 10 już prawie lat, bo w 5 sierpnia temu krążkowi strzeli dokładnie dekada. Jak na ten album, taki najspokojniejszy kawałek. Gitarowy, rozmyty i owszem, ale w dużo wolniejszym rytmie utrzymany niż wiele innych kawałków na tej płycie, więc nietypowo jak na Amerykanów, no ale też może dlatego, że jest ten utwór instrumentalny, spokojny, ale też ze swoim ciężarem, to dzisiaj tak stwierdziłem, że będzie dobrze w zestawieniu Swiss to Like Kings i The End of the Ocean się prezentować. Zresztą dawno nie było ruskich kółek, specjalizujących się też poza tym, że grają bardzo technicznie, to z kliniczną precyzją na koncertach odtwarzają to, co na albumie w studiu potrafią skomponować. Aurora Falls teraz. It's not too late for us, is it?

Raffles, It's Not Too Late For Us, Isn't It? Is it? To polski akcent, bo ekipa z Poznania, instrumentalna również, kwartet, który w tym roku skończy 5 lat swojego muzycznego jestestwa. No i tak na zakończenie dzisiejszego postscriptum właśnie taki polski akcent jeszcze udało się wcisnąć. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze postscriptum. Przed mikrofonem przez ostatnią godzinę był Bartosz Olszański. Dziękuję za słuchanie, no i zapraszam do audycji o tej samej porze już za tydzień we wtorek.

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

thanks to Proprano. Thanks to Proprano. Thanks to

lepiej nie mówmy nikomu o tym.

galijskim tyłku kalistenik. W tyłku galijskim kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajstenixa, Spryfixa, Barnomixa, Paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

happens every night. Present company, excluded every time.

all expect the worst. It works just like a knee.

marki, leżaki, fajki. Ja na bok schowane, ręce w kieszeni, parki.

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

zamki fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki. Leżaki, fajki, parki.